0: Halo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: wolno. One się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie emotkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny w

0: wszystką kasetę na radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
11: Zaczynamy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Co ciekawego dzisiaj przygotowaliśmy? Między innymi odwiedzimy miejską i powiatową bibliotekę publiczną w Słupcy i sprawdzimy, jakie propozycje przygotowała biblioteka dla swoich czytelników.
12: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów.
11: Naszą audycję zaczynamy od wizyty we Wrześni. Złote łańcuszki i bransoletki padły łupem złodzieja w 3 wielkopolskich miastach. Do tych kradzieży doszło m.in. we Wrześni, a o szczegółach opowiedział aspirant Adam Wójciński, oficer prasowy wrzesińskiej policji.
13: 11 września tego roku doszło do kradzieży łańcuszków w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą biżuterii. Z przekazanej relacji wynikało, że klient dwukrotnie odwiedził ten sklep, w którym fikcyjnie przymierzał się do zakupu, aż w końcu zuchwale wyszedł z przymierzanym towarem, trzymając go w ręce. Wartość skradzionych dwóch łańcuszków oraz bransoletki w wrzesińskim sklepie została oszacowana na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W trakcie zbierania przez kryminalnych kolejnych faktów do tej sprawy okazało się, że do podobnych zdarzeń doszło także w Lesznie oraz w Poznaniu. W Lesznie wartość strat wyniosła 31 tysięcy złotych, natomiast w Poznaniu 9800. W tych dwóch przypadkach łupem mężczyzny padły dwa łańcuszki oraz dwie bransoletki. Łącznie w tych trzech miastach wyrobów złotniczych zostało skradzione na wagę ponad 178 gramów. Do tych kradzieży policjanci z Wydziału Kryminalnego 13 września na terenie Poznania zatrzymali 40-latka. Biorąc pod uwagę fakty, że mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu oraz że popełnił kradzieże działając w recydywie, został sporządzony wniosek o tymczasowy areszt. Na posiedzeniu sądowym, które odbyło się 2 dni potem, przedmiotowy wniosek został zatwierdzony. 40-latek otrzymał zarzut kradzieży w Lesznie i w Poznaniu oraz zarzut kradzieży z Ufa i we Wrześni. Mieszkaniec Twarzędza przyznał się do przedstawionych zarzutów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
11: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Jak doskonale wiecie, nasza biblioteka to nie tylko propozycje czytelnicze, ale także bogata oferta zajęć, spotkań autorskich i innych wydarzeń. O tym, co będzie działo się w naszej bibliotece w najbliższych tygodniach i miesiącach, opowiedziała nam dyrektorka tej placówki, Anna Karpińska.
12: Skoro jesień, skończyły się wakacje, to zaczynamy przede wszystkim z naszymi takimi stałymi działaniami, stałą ofertą dla naszych czytelników, dla tych najmłodszych, troszeczkę starszych i dla seniorów. I na pewno wracają Kreatywne Piątki, Biblioteczny Klub Kodowania i Robotyki, e-senior, czyli zajęcia komputerowe dla seniorów, Klub Wiedzy Gimnastyka Umysłu dla seniorów, spotkania z przedszkolakami. Przedszkolaki co miesiąc z wszystkich przedszkoli słupeckich przychodzą do naszej biblioteki, żeby poznawać bibliotekę, zapoznawać się z literaturą, a na koniec maj, czerwiec są pasowani na czytelników biblioteki. Oprócz tego, czyli oprócz tych stałych zajęć, które oferujemy, mamy również takie, które są nowością i pojawiają się w naszej bibliotece. I tak zaczniemy od warsztatów sensoryczno-literackich i tutaj chcemy zaprosić uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą to warsztaty z Małgorzatą Swędrowską, autorką książek, nauczycielką, pedagogiem, a w październiku i w listopadzie będą kolejne, czyli cykl trzech warsztatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie coś dla seniorów, czyli warsztaty kreatywnego pisania, a nazwaliśmy je warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego i tutaj chcemy, aby te warsztaty były w formie wywiadów, czyli seniorzy będą rozmawiali ze sobą, będą opowiadali o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, o swojej przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, co na przykład w Słupce się nie podoba, bądź co się podoba. Mam nadzieję, że się otworzą i chętnie się z nami tym podzielą. Warsztaty kreatywnego pisania, czyli warsztaty literackie dla młodzieży. I to nie będą takie typowe warsztaty, jak to w szkole, kiedy to młodzież siada, uczy się, pisze jakiś tekst, wypracowanie, ale to będą takie warsztaty, które pokażą młodzieży, jak zacząć pisać, a jeśli już piszą, to co zrobić, żeby to ich pisanie nie poszło na marne. Czyli prowadząca warsztaty Magdalena Genowiopek, a później też pani Bezubik, bo to będzie cykl dwóch warsztatów, pokażą młodzieży, jak podzielić się tym, co już napisali. Być może pokażą też drogę, jak można wydać te swoje dzieła, powiedzmy, a czasami też zachęcić do ujawnienia się, bo bardzo często wiemy, że młodzież pisze gdzieś tam swoje pamiętniki albo coś do szuflady i niekoniecznie chce się tym podzielić, wstydzi się albo nie wie, czy to jest dobre. Będą mieli okazję się o tym przekonać. W formie zabawy, bo oczywiście na warsztat będzie brana literatura młodzieżowa, ta, którą teraz młodzież czyta. Czyli nie będziemy się opierać na Lalce, Chłopach czy innych lekturze szkolnej, która najczęściej lektury szkolne nie są mile widziane przez młodzież, tylko to, co oni czytają. Więc myślę, że to tym bardziej będą warsztaty zachęcające ich do pracy. No i oczywiście to, co w najbliższym czasie, to spotkanie autorskie z mistrzem kryminału, z Robertem Małeckim. Już 24 września zapisy trwają, są jeszcze miejsca, także zachęcamy do zapisania się, odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece. 2 października planujemy otwarcie wystawy prac malarskich. W naszej bibliotece umieszczamy różne wystawy. Są to albo fotografie, na przykład Słupeckiej Organizacji Turystycznej. Są też obrazy malowane na płótnie przez seniorów, przez uczestników warsztatów. I to są najczęściej obrazy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dlatego jesteśmy otwarci, ponieważ mamy przestrzeń na prezentowanie różnych prac i zgłosiła się do nas pani z Konina, która pięknie maluje i chciałaby u nas taką wystawę otworzyć. Dlatego 2 października otwarcie tej wystawy, a później przez około miesiąca będzie można tę wystawę podziwiać. Następnie coś dla młodzieży, ale nie tylko. Spotkanie z Weroniką Plotą. I to już jest 8 października. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego spotkania. Pani Weronika jest bardzo popularną obecnie autorką powieści młodzieżowej, ale też dla dorosłego czytelnika. W październiku też będą warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem. Tutaj zaprosimy ósmoklasistów. Będzie coś dla dzieci, czyli maskotka Fenek i Konrad Sobik, ale będzie też spotkanie autorskie z Marcelem Mossem i myślę, że to będzie hit, ponieważ wiele osób w zeszłym roku nas się dopytywało, czy jest możliwość zorganizowania takiego spotkania w naszej bibliotece. Okazało się, że jest i pan Marcel Moss już w październiku będzie naszym gościem. Będzie też spotkanie dla dzieci z Markiem Michalakiem. To jest autor książek dla dzieci, ale też były rzecznik praw dziecka. Spotkanie z Dawidem Adresem, podróżnikiem, ale też hostem znanego programu telewizyjnego Ciężarówką Przez. Także myślę, że też może być duże zainteresowanie. Spotkanie z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, pisarzem, ale też byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej, z Renatą Dancewicz, aktorką. Oczywiście, jeśli już mówimy o spotkaniach, to muszę powiedzieć, że to jest to, co na dzień dzisiejszy możemy w 100% powiedzieć, że to się odbędzie, ale cały czas jesteśmy w trakcie planowania, więc być może, że jeszcze jakieś niespodzianki się pojawią. No w grudniu oczywiście spotkanie z Mikołajem, czytanie z Mikołajem, to już tradycja w naszej bibliotece, a na zakończenie mam nadzieję, że to się uda. Planujemy spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem teatralnym.
11: Podsumowując, oferta jest bardzo szeroka, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, no i też seniorzy znajdą tutaj coś dla siebie w naszej słupeckiej bibliotece.
12: Tak, dla seniorów wydaje mi się, że bardzo dużo organizujemy, bo oprócz tych stałych zajęć, jak senior czy klub wiedzy, teraz pojawią się te warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, ale nie tylko. 3 października jest Ogólnopolski Dzień Seniora i tu również planujemy coś dla seniorów zorganizować. Już wiemy, że odbędą się warsztaty, odbędzie się tak zwany pchli targ. To już mamy w planach, to wiemy, że będzie. Oprócz tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że październik to również Noc Bibliotek i tutaj też szykujemy niespodzianki.
11: I oczywiście poszczegóły odsyłamy na stronę internetową i na Facebooka, tam wszystko na bieżąco.
12: Tak jest, wszystko na bieżąco, będą informacje o zapisach, także zapraszamy serdecznie.
11: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec naszej audycji przenosimy się do słupeckiego ratusza, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Jackiem Szczapem, który opowiedział nam o inauguracji działalności miejskiego żłobka w naszym mieście. Posłuchajmy, mówi burmistrz Jacek Szczap.
14: Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość, bo każde miasto buduje bowiem swoją przyszłość poprzez inwestowanie w ludzi, a inwestowanie w najmłodszych ludzi to jest na pewno inwestycja, która będzie procentować rok do roku. Stworzenie miejsc, w którym będą mogły bezpiecznie się rozwijać, odkrywać świat i otrzymać troskliwą opiekę jest dla nas na pewno powodem do dumy, że nam to się udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Pracę nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 200 54 tysiące złotych i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować dwie 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.
11: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap i to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
17: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
11: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
17: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my, członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
11: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
17: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
18: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega, mega fajne.
11: Okej, okay, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
17: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłów, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie, i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
18: Dokładnie tak jak powiedział Golą, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
11: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
17: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
18: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
17: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
11: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
17: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
11: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
18: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
11: którzy jeżdżą bezpiecznie.
18: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
11: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
17: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
11: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
18: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
11: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
17: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
11: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Radia Słupca.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: największy ruch w Słupcy, na podkacie aktualnie na Objazdowej. Kierowców jest coraz więcej też przed rondem Solidarność. Chwilę może opóźnić się przejazd przez Strzałkowo.
1: Czwartki to ja najbardziej lubię za to, że już jutro piątek. Szykujcie się, bo ja już szykuję 3 szoty dla was na rozgrzewkę dzisiaj i merch do zgarnięcia. Jest już 6:30, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak. No dzień dobry, hej!

Thomas Gray w Meloradio Rumors. Tak podkręcamy tempo od rana. Mamy dzisiaj czwartek, a wy macie dobry humor, co? No dobra, jak jeszcze nie aż taki dobry, to ja mam coś, co go zdecydowanie poprawi. Coś, co się wam przyda, na pewno w tym sezonie. Jak lubicie mieć przy sobie coś fajnego, praktycznego, wygodnego i coś, z czym możecie się polansować fajnie, no to ja mam dla was melotorbę. Do zgarnięcia już teraz czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Kto dzisiaj chce się wykazać, że ma dobry humor, fajne nastawienie do czwartku, jeszcze w dodatku zgarnia torbę melo. Dzwońcie jak najszybciej teraz. No oczywiście, że trzy szoty też wam dorzucę. No to czekam na telefon, dzwońcie, żebyście później nie żałowali.

0: Ile Aung, Sylavinia, Reasons w Meloradio. Od rana tak podkręcamy tempo. Dla ciebie i Monia, dla ciebie też. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, a jakieś nowości to u ciebie dzisiaj się pojawiły? Tak z samego rana, co? Zrobiłaś dzisiaj coś po raz pierwszy w życiu?
1: Nowością jest to, ja pierwszy raz do was zadzwoniłam i się dodzwoniłam. To jest w ogóle jakiś dobry znak na dzisiejszy dzień.
0: Monika, słyszysz te brawa, tłum szaleje po prostu bardzo dobrze. To jest bardzo decyzja, super. I co tam jeszcze w życiu ciekawego się dzieje, co?
1: No, ogólnie poza pracą i tym, że czasami się ogląda jakieś filmiki, typu, co zrobić, żeby cię nie wybrali do trójki klasowej, no to ja dzisiaj właśnie idę na zebranie trójki klasowej.
0: Czyli jednak.
1: Chyba słabo je oglądałam.
0: Czyli jednak cię wkręcili, nie? No, zdarza
1: tak,
0: się spokojnie.
1: Skręcili.
0: Ale to dopiero fajny sezon i rok szkolny przed tobą. Będziesz uczestniczyć w tych wszystkich tematach. Będziesz tam, wiesz, wieczorami przeglądać czat klasowy, nie? To jest to!
1: Tak, tak. No, mało tego, muszę go stworzyć jeszcze, więc...
0: Wszystko przed tobą.
1: Będzie
0: słuchaj.
1: Wesoło.
0: Będzie dobrze.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No, lecimy, bo przed tobą też.
2: Trzy szoty w Melo.
0: To uwaga, Monia. Wolisz oglądać filmy czy zdjęcia?
1: Filmy.
0: Zmieniać pościel czy kosić trawę?
1: Kosić trawę.
0: Dobra, teraz uwaga, będziemy jeszcze bliżej i wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Myjesz włosy codziennie czy raz na tydzień?
1: Co tydzień.
0: I wszystko jasne. Dla ciebie Melo Torba. Pakujemy, wysyłamy. Fajnego czwartku. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Podwójnie dobry ten numer jest, bo to Rihanna i Calvin Harris w takim duecie We Found Love, a my też podwójnie dzisiaj mówimy wam hej, cześć od rana i mamy newsy dla was już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie m.in. o meczu naszych siatkarzy i wyniku z Bułgarami.
0: No i będzie też prognoza pogody, więc koniecznie sprawdźcie w Melu Radio za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: To lubię, I Like Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo od samego rana i tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do piątku mleko łowickie premium 3,2% UHT 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Pizza Giuseppe od 335 do 425 gramów. Jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Stopni wskazują termometry w Słupcy. W ciągu dnia zrobi się trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 19 stopni. Na razie jest pochmurno, ale w ciągu dnia zacznie się przejaśniać. Według synoptyków dzisiaj padać nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się też jutro. Ciśnienie obecnie jest umiarkowane. Wiatr wieje słaby.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły pociski balistyczne. 12 osób jest rannych. Prezydent prawdopodobnie nie podpisze ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo nie może działać wstecz. Głosowanie nad projektem jutro w Sejmie. Polacy pokonani przez Bułgarów. Wynikiem 2-3 zakończył się piąty dla naszych siatkarzy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
4: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
3: A to bardzo prawdopodobne wcześniej, bo już w sobotę Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje obsłużyło lotnisko w Poznaniu. To dane za lipiec i sierpień. Największy udział w wyniku miały tanie linie lotnicze, nieco mniej osiągnął ruch czarterowy.
2: Największy udział w tym, żeby ten dzień zaczął się dla Was naprawdę super, będzie ta super energetyczna muza, którą mamy dla Was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, hej! Melo Radio. To już siódma.

0: Gigi D'Agostino. W Melo Radio podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7. Coś was dzisiaj zaskoczyło już tak z samego rana?
1: Dużo rzeczy.
0: No nie? No w końcu czwartek się rozkręca. Słuchajcie, to my mamy takie pytanko do was dzisiaj. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, nagrywajcie, no i zgarniajcie przy okazji fajny Melo merch. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Czekamy na was na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
1: Zaszalałeś.

0: Lumix i Kaszmir. I to wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana, 17 minut po 7. Pytamy was dzisiaj, jakie zdanie może zakończyć imprezę. Co tam chodzi wam po głowie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wszystkie odjechane, mocne wasze pomysły i komentarze. Nagrywajcie głosóweczki. Czekamy na meloradio.pl. Tam na dole wystarczy na stronie wcisnąć słuchawkę. No i już możecie nagrywać i wysyłać głosówkę, a potem słyszeć się na antenie Meloradia. A za takie najfajniejsze to my oczywiście merch wysyłamy. Słuchajcie, jak myślicie, czego najczęściej ludzie szukają w związkach, no? Czy to trudne pytanie? No,
1: powinni szukać miłości, ale nie wiem, czego szukają.
0: No właśnie, zapytano o to singli w Stanach i okazało się, że 2 razy więcej osób uważa, że najważniejszy w związku na co dzień jest po prostu spokój i stabilność, a nie namiętność i ekscytacja.
1: To czujecie dlatego to? Związki się rozstają, rozumiem, no.
0: Poza tym przepytywani ludzie to mówili, że na randkach to nie należy w ogóle unikać rozmów o finansach i najlepiej to od razu wjeżdżać na takie tematy. Ja nie wiem, czy pytanie o kasę to jest najlepszy temat do takiego small talku. No chyba, że to ma być naprawdę szybka pierwsza randka.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Sokół w Melo, podkręcamy tempo, czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Sporo propozycji, to mi się podoba. Dobra, to teraz powiem, co o was myślę. Ktoś wie, gdzie jest kot gospodarzy? Albo czujecie to? Albo od dawna woda kapie z sufitu? Albo
2: koniec imprezy, starzy wrócili.
1: Albo
3: jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to słuchajcie chłopaki, policja przyjechał.
1: No, można też i tak.
4: Normalnie, nara.
1: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: mocnych żelków od Oleofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i

0: zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Robert Dominico, Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. 8 rana, my dzisiaj pytamy, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezy. Jak zawsze można na was liczyć. Proszę bardzo, taka tekstóweczka od was. Kim są ci wszyscy ludzie? Albo, ej, czemu śpisz w wannie? Albo, to mi się podoba, od kiedy nie macie drzwi? Albo,
1: tobie już chyba wystarczy.
0: Okej.
2: Trzeba robić łóżka, bo goście chcą iść do domu.
3: Już idziecie? Ale fajnie. Może zostaniecie jeszcze trochę, nie daj Boże.
4: Hej, kochani. To co, może pogramy w planszówki?
0: O, to jest coś, co skutecznie u niektórych uruchamia ewakuację z imprezy. No i jeszcze może klasyczek.
5: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.
0: Słuchajcie, ale zabrzmiało. To co, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Cały czas jeszcze możecie wbijać na meloradio.pl. No i dorzucić swoją głosówkę za najlepsze. Mamy oczywiście Melo Merch.
2: Ja myślę, że imprezę ewidentnie najszybciej skończy szybkie, krótkie zdanie. Będę żygać.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio dzisiaj, w czwartek rano. Jeszcze jedno propos, jakie zdanie kończy imprezę? Uwaga, to już za 8 minut 8 rano.
1: No to trzeba kończyć imprezę, ale opowiem wam o tym, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić ładny domek w Rzymie. O tak.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Po reklamie. Trafik.
17: Subcy. okolicy i regionie mamy obecnie bardzo dobre warunki na drogach. Nie ma też nowych utrudnień ani korków. Prawie wszędzie powinniście dojechać na czas. Najdłużej poczekacie na ulicy Wrocławskiej i Objazdowej przed rondem Garbsen we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd objazdową w Słupcy.

0: Na razie w Słupcy jest pochmurno, ale po południu niebo się przejaśni. Nie powinno dzisiaj padać. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Termometry wskazują 14 stopni. W ciągu dnia będzie się powoli ocieplać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni. Wiatr wieje słaby. Miejscami podmuchy mogą być silniejsze.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Polowe schrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Kontenery są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
2: System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadanie podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
1: Zanim ją sprzedadzą, wy na pewno zdążycie podjąć się zadania, które mamy dla was i wziąć udział w zabawie. Ostatnie słowo to już niedługo u nas, ale wcześniej zagramy, bo tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej! Bibi Rexa i David Guetta w Melo.

0: Nie czekajcie do nocy, tylko już teraz, jak najszybciej dzwońcie do nas, do Melo.
1: 321-321-777. Pod tym numerem czekamy na zgłoszenia do konkursu, który nazywa się...
0: Ostatnie słowo. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? No może właśnie wy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Melo. Właśnie teraz. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Pakieto w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 8. To co? Zaczynamy. Ostatnie słowo. A razem z nami jest Anastazja. Siemanko, cześć, dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: A cześć, a ty dzisiaj masz wolne chyba?
1: No, tak gdzieś słyszałam. A no, wiesz?
0: Tak w radiu mówili, słuchaj. To prawda jest?
1: Prawda?
0: Fajnie. I Anastazja powiedziała przed chwilą, wiesz co, jak fajnie, mam wolne i nie robię nic. Dominik.
1: No tak.
0: No, Dominik jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, Dominik, refleks, tu się liczy refleks w tej zabawie, musisz zbadać szybko. Dominik, czy ty masz wolne?
2: Nie, właśnie jadę w kierunku Gdańska, jestem kierowcą.
0: Dobra, słuchaj, uwaga, to teraz tak, zasady są proste w tej zabawie, ale powtarzam, uwaga, słuchajcie uważnie. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać. Podajecie na zmianę słowa z kategorii, którą wam podam. Jeszcze raz powtarzam, podajecie te słowa na zmianę. Raz Anastazja, raz Dominik, zacznie Anastazja. Na wszystko będziecie mieli tylko 20 sekund, więc trzeba robić to szybko. Okej, Dominik?
2: Okej.
0: O, reakcja. Anastazja, okej?
1: No tak, aż adrenalina buzuje.
0: No musi być, czujecie jak buzuje. Dobra, uwaga, kto wymieni więcej słów, dostaje skiety Meloradia, kto mniej, Melotorbę. Pamiętajcie o tym, zaczyna Anastazja, potem Dominik, Anastazja, Dominik. Zobaczymy, kto wymieni więcej słów. A kategoria, uwaga, na dzisiaj. Co wydaje dźwięk? Start. O.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Dzwonek do drzwi. Dzwonek w szkole na przerwę.
0: Dominik, zaspałeś! Szybciej!
2: Dominik, dzieci w szkole.
1: Blender!
0: Stop!
2: Stop!
0: 20 sekund, słuchajcie, co się dzieje w tej zabawie, to ja nie wiem. 20 sekund minęło. Anastazja zdecydowanie przybiła tutaj temat, więcej słów wypowiedziała. Najbardziej podobało mi się, co wydaje dźwięk. Dominik!
3: No Dominik też wydaje dźwięki, nie?
0: Prawidłowa odpowiedź, nie? Można było powiedzieć wszystko i też byłoby dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i cokolwiek by nie powiedzieć a propos dzisiejszej akcji, to na pewno zabawa była dobra. Co nie, Anastazja?
1: A jeszcze jak?
0: Dominik?
2: No oczywiście, tylko to słaby zasięg na Mazurach i dlatego.
0: Aż! Musiałeś powiedzieć, że na Mazurach
1: jesteś. Dominik, trzeba zatrzymać się na parkingu, bo ja tak zrobiłam. O? Nie wolno prowadzić i rozmawiać.
0: Ale Dominik na zestawie.
2: No, wszystko... ale jestem mówiący.
0: Patrzcie, jak się uruchomili, no. Jak trzeba było, to taka cisza. A teraz proszę bardzo, wymiana zdań na ostro.
1: No.
0: Anastazja, kiedy dla ciebie, Dominik, wysyłamy ci torbę. Dzięki, pa. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę przekonać się, że to właśnie wy będziecie mieli ostatnie słowo. Pamiętajcie o tym, że zawsze taka okazja po 8 rano, tylko w Melo. No a teraz gramy Tame Impala w Melo i Dracula. I tak podkręcamy tempo i to już, uwaga, uwaga, bo niektórym się spieszy, 21 po 8.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana w czwartek. Dzisiaj ludzie różne rzeczy kolekcjonują, a ja za chwilę powiem wam, co zaczął zbierać taki jeden piłkarz. Co to wszyscy go dobrze znają i nieraz widzieli, jak zbierał, a raczej strzelał bramki. A co zbiera teraz? O tym za chwilę. Jonathan i PZ wcześniej w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też

0: regulamin na pko.com.pl.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie.

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick w Melo Radio. Za 17 minut, 9. Słuchajcie, co największe piłkarskie sławy robią z wielką kasą, jaką zarabiają? No wiadomo, że wydają między innymi na samochody i nieruchomości, ale jak już się ma garaże pełne superfur i kilka chat, to trzeba znaleźć sobie nowe hobby. Lionel Messi kupił sobie klub piłkarski i chyba zaczął je kolekcjonować, bo to już jego drugi. Sami widzicie, nie ma takich pieniędzy, których nie da się przepuścić.

0: Sonny Fodera i Becky Hill. Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Say something. No to powiedz coś, co tam w newsach?
1: Będzie między innymi o tym, że warto uważać o poranku na gęste mgły, bo wchodzimy w taki mglisty okres.
0: Warto na zegarki też uważać, bo już za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
21: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
22: Hot doga poproszę.
21: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Mama!
22: Cześć, kochanie.
23: Co chcecie na obiad?
24: Cebulę z
25: pirogi z serem.
26: Makaron carbonara.
27: Fasolka po bretońsku.
23: Kochani, to nie jest restauracja.
27: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
23: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
27: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
28: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
30: Mamy niskie ceny.
31: Po reklamie.

0: Największy ruch w Słupcy jest na Objazdowej i Kościuszki. Na przejazd poczekacie tam około 2-3 minut. Gęsto jest też we Wrześni na Objazdowej i Wrocławskiej. Kierowców jest też sporo na Kaliskiej i Bukowej, ale nie ma tam korków. Chwilę może opóźnić się przejazd przez Strzałkowo. Stopni mamy w Słupce, temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 19 stopni. Jest pochmurno, po południu jednak niebo się przejaśni. Według synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane. Słońce zajdzie w Słupce minutę po 19.
1: Już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Uważajcie na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
3: Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu.
2: Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty z życia księżnej.
1: Dziś mamy czwartek, nie da się tego ukryć. Na szczęście mamy też dużo energetycznej muzy dla was. To zdecydowanie pomaga w tym, żebyście dzisiaj od rana dawali radę. Podkręcamy tempo, hej!

0: James Hype. More Than Friends w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy czwartek. Bardzo lubimy czwartki, bo wiadomo, że już całkiem na legalu można myśleć o tym, że jutro piątek, piąteczek.
1: I od razu jest
0: tak. No, zdecydowanie fajniej. Czas pracy mija. Słuchajcie, za chwilę o tym, dlaczego wesela niektórym facetom szkodzą.
1: A tam niektórym.

0: Rączu pod melo. Podkręcamy tempo, jest już 18 minut po 9, a miało być tak super. Mieli żyć długo i szczęśliwie.
1: O, i aż wesele, do śmierci, nie?
0: Wesele tak miało być na 160 osób. Sala już była gotowa.
1: Ile kasy tam musiało pójść?
0: I jedzenie. Słuchajcie, Polak, który przez 3 lata ukrywał się w Holandii, został złapany, bo wrócił do kraju na swoje wesele na Podlasiu. No, był poszukiwany za liczne kradzieże. Niedoszły pan młody wpadł dosłownie dzień przed swoim weselem. Gościom to już chyba można przekazać, że najbliższy termin kolejnego to tak najwcześniej za 3 lata, bo zamiast obrączki założył bransoletki.
1: Wiesz co, ja myślę, że dostał po prostu od losu trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy to na pewno dobry krok, wiesz, to wesele.
0: A ja to słyszałem nawet, co śpiewali mu policjanci, którzy go złapali. On jest

0: Everlasting w Melo. Ja wiem o tym, że są tacy, którzy w pracy czekają, aż Armin się pojawi w Melo Radio. No to proszę bardzo, macie cała przyjemność po naszej stronie. Podkręcamy tempo w Melo. Za chwilę Handwix i Golden. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej 1,89 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Kokosia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Cheese on w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pomagamy wam zamienić pewne rzeczy w bajeczne, na przykład zrealizować jakieś wasze plany. Jeśli macie jakieś wydatki, to pamiętajcie, że my mamy szybką kasę. A jakie wy macie pomysły? Jaka sprawa, Oskar?
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: A wy na co potrzebujecie? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy, szybka kasa do wzięcia, 200 mogą być wasze.

0: Ale to jest numer co? Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Adi ma też mnóstwo energetycznej muzy. Już po 10:00 za chwilę będzie z wami, a my słyszymy się jutro i budzimy jutro rano od 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Waldek, Darłak, trzymajcie się, hej, do jutra.

0: ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
11: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Przeceny na urodziny. Rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
19: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
20: W tej regionie wciąż jest dosyć spokojnie na drogach, nie ma dużego ruchu ani nowych utrudnień. Prawie wszędzie powinniście dojechać na czas. Najdłużej na przejazd poczekacie na ulicy Wrocławskiej i Objazdowej przed rondem Garbsen we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd Kościuszki w Słupcy.
21: Zaczyna się przejaśniać. Do końca dnia będzie jednak pochmurno. Według synoptyków nie powinno padać. Na jutro też nie zapowiadają deszczu. Termometry wskazują 15 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19. Ciśnienie jest umiarkowane i takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby.
19: To są newsy Meloradia Słupca.
21: Urszula Salamon, zapraszam. Kopalnia soli w Kłodawie wstrzymała kontrowersyjną inwestycję i zleciła ekspertyzy. Chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach po wydobyciu soli. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
0: Pod ziemią w kopalni znajduje się ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. To właśnie tam miałyby trafiać odpady, takie jak azbest czy popioły ze spalarni.
21: W składowisku sprzeciwiają się mieszkańcy, obawiają się skażenia gleby i wód gruntowych. Wracamy do Słupcy. Złota Rączka pomoże seniorom z naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór osób powyżej 65 roku życia, które potrzebują wsparcia przy drobnych pracach. Może to być wymiana żarówki, naprawa kranu czy montaż półki. Zaglądamy do Orchowa. W sobotę odbędzie się tam rajd rowerowy śladami Myślickiego. Start o 16 sprzed Domu Kultury i Strażaka w Orchowie. Słyszymy się za godzinę. Zaprosimy Was wtedy na spotkanie z mistrzem kryminału.
1: Już prawie 10:00, to są newsy Meloradia. Maracin Sikora, zapraszam. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
22: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
1: Sprawę bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji, nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
23: No siemanko, w czwartek, Adi z tej strony, mamy 10:00 na zegarach i jedziemy z tematem, no bo sprawa jest prosta, bardzo oczywista, do weekendu już niedaleko. Fire, fire i Shimza, kiedy inni gadają, my już gramy, zapraszam do 14:00.

Neptunika i What If w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, w świecie gamingowym pojawiło się sporo nowych informacji na temat Wolverina. Część z was już grała, część jeszcze nie. No ja też jeszcze nie sprawdziłem w 100%, ale no pojawił się tam już jeden nowy mem, bo jest jedna sekcja, gdzie prowadzimy motocykl i tam, jak się okazuje, to nawet nic nie trzeba klikać, bo i tak ten fragment przejdziemy. No tak wyglądają czasy 2026 roku w świecie gamingowym. Powiem tak, ja jestem trochę tym zasmucony, ale miejmy nadzieję, że reszta rozgrywki będzie okej. Okay. Sprawdzę to i dam wam znać w ogóle, czy warto odpalać. Avicii i Lonely Together to już teraz razem z Ritomorą.

Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest okej, także nie martwcie się na zapas. A jeżeli macie taki dzień, że potrzebujecie się po prostu trochę posmucić, to jest okej. Okay. To jest jakby okej, totalnie, także zadbajcie o siebie i pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu poczujecie się znacznie lepiej. I jakby coś, to w towarzystwie znacznie łatwiej coś takiego się przechodzi. A w tej godzinie jeszcze, ladies and gentlemen, Steve Aoki, Two Chimes, będzie też Marlon Hofstadt, będzie fajnie.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
9: Kontra Barcelona.
8: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Od czwartku w Lidlu. Mięso milone.

Times to Steve Aoki w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przypominam, że Steve Aoki to jest facet, który lubi eksperymenty muzyczne, to wiecie o tym doskonale, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że Steve Aoki, jak tylko ma okazję, to facet rzuca tortami w ludzi. Robi to z wielką pasją, robi to z wielką radością, zatrudnia do tego fantastyczne cukiernie, no i rzuca tortami w ludzi. Zapytacie po co? Nie wiem, ale buja i jak tylko widzę rolki, to zawsze oglądam do końca. Czy chciałbym kiedyś dostać tortem? Nie wiem, ale lubię cukier. Maron Hofstadt, I like, już teraz.

0: Iben, All of My Love w Meloradiu, trochę od serducha, trochę o uczuciach. A ja mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, no bo słuchacie Meloradia, a tutaj podkręcamy tempo, za chwilę najnowsze newsy, no i muzycznie też będzie spoko.
1: A już o 11 zagramy
0: Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Szczerze liczę na to, że od Fukaja coś jeszcze będziemy mieli okazję wam zagrać w niedługim czasie, bo facet jest mega zdolny, już nie mówiąc o Livce, no bo przecież laska jest niesamowita.

0: 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Stopni wskazują termometry w Słupcy. Będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni. Jest pochmurno, ale z przejaśnieniami. Nie powinno padać. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu. Wiatr jest słaby. Miejscami podmuchy mogą być umiarkowane. Słońce zajdzie minutę po 19.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
5: Urszula Salamon, zapraszam. 113 km na godzinę. Tyle miał na liczniku rekordzista, który wpadł podczas ostatnich policyjnych kontroli w powiecie wrzesińskim. Funkcjonariusze odebrali prawo jazdy na 3 miesiące 3 kierowcom. Każdy dostał też 13 punktów karnych. Zmieniamy temat. Grób wojenny Wilcznej zyskał nową formę. Gmina Słupca zakończyła kompleksowy remont miejsca upamiętniającego ofiary niemieckiego nalotu z września 1939 roku. Jest tam teraz brama pamięci i płyty z nazwiskami poległych. Na koniec kultura. Miłośnicy dobrych kryminałów będą mieli okazję spotkać się z jednym z najpopularniejszych polskich autorów, Robertem Małeckim. O szczegółach mówi dyrektorka Słupeckiej Biblioteki Anna Karpińska.
6: Zachęcamy do odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece.
5: Początek spotkania 24 września o 17. A za godzinę opowiemy o akcji Złota Rączka w Słupce.
7: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Spadają ceny ropy na świecie, to po sygnałach o tym, że działanie naftociągu w Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować, mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
8: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy kurnik?
7: Nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
9: Na zegarach 11, siemanko, Adi po tej stronie. Trochę się rozwaliłem na fotelu, mam nadzieję, że tego nie widać, ale wiecie co, jakiś taki dzień lenia mam dzisiaj, ale spoko, mamy muzę od tego, by się pobudzić, chcę więcej, fukaj Liwka, to już teraz. Adi z tej strony, zapraszam do 14.
10: Nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Oxy Raisins w Melo Radio, podkręcamy tempo i robimy to z wielką przyjemnością. I to samo może powiedzieć pan Eli Oaks, który no powiedzieć, że miał fajne wakacje, to nic nie powiedzieć. Facet bardzo, ale to bardzo dużo koncertował. W tym między innymi pochwalił się tym, co robił tydzień temu jeszcze w ramach wakacji. Można śmiało powiedzieć, no w końcu odwiedził Włochy. Dokładnie pojawił się w Milano. Bardzo dobrze się tam czuł. Myślę, że też podjadł sporo dobrych potraw. No bo co by nie mówić, Włosi naprawdę są w to nieźli. Ale patrzę też, bo oczywiście są materiały z tego, jak Eli Oaks się doskonale bawił na scenie i naprawdę ludzie oszaleli na jego punkcie. No i kompletnie się nie dziwię, bo my też przeżyliśmy jego magiczną przygodę na Tomorrowland. A teraz Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. I ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas. Ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść, pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła Pokważymy. No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. A od środy do czwartku soczyste polędwiczki z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

gramy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam 3 kroła, główne danie nie

Crystal i The Days, Notion, tak podkręcamy tempo i kompletnie się tego nie wstydzimy. Powiem więcej, my w ogóle w Melo mam wrażenie, że wyznaczamy trendy i to dosłownie i w przenośni, no bo taka szybka kasa to jest element, którym się bardzo trzeba chwalić i chwalić też dlatego, że wy te pieniądze zgarniacie i o nie walczycie, a możecie tak naprawdę zgarnąć je, nie walcząc jakoś bardzo, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym chcielibyście zrobić, a dokładnie na co przeznaczyć, no i po tym my oddzwaniamy, wy macie siano, a my zadowoleni, bo zrobiliśmy coś dobrego. Karma się resetuje. Bibi Rexa, Sad Girls, to już teraz.

0: Kygo i Take Me Back w Meloradiu. Mogę to samo powiedzieć odnośnie wycieczki do Hiszpanii. No wrócił do Hiszpanii, ja bardzo lubię tamtejsze strony, w ogóle ten klimat, tę pogodę i jakoś tam się dobrze czuję. Przy okazji sprawdźcie bilety lotnicze i ich ceny, bo wygląda to na trochę tańsze teraz po sezonie.
1: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. No, to jest ten młody gość, któremu bardzo zazdroszczę kariery muzycznej, bo już grał z największymi, a jest, no, ledwo 20-parolatkiem.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Parówki wyśmienite. 19,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.

0: słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
1: Słupcy jeszcze jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Po południu możliwe są ponowne przejaśnienia, a późnym wieczorem deszcz. Synoptycy nie zapowiadają opadów na jutro. Termometry obecnie wskazują 23 stopnie, będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 24 stopni. Słońce zajdzie o 19:03.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Mieszkańcy Kłodawy sprzeciwiają się utworzeniu składowiska niebezpiecznych odpadów. Obawiają się skażenia gleby i wód gruntowych. Składowisko ma się znajdować w pustych przestrzeniach w kopalni soli w Kłodawie, mówi jej prezes Andrzej Sadowski.
2: To nie ma żadnego kontaktu z glebami, z wodami podziemnymi. Nasza pewność, zobaczymy. Są zlecone opinie, tu będziemy się na tym opierać.
1: Aby rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, spółka zleciła przeprowadzenie niezależnych badań. Ekspertyzy mają być opublikowane dopiero w przyszłym roku. Tymczasem w Słupce ruszyła akcja Złota Rączka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór osób powyżej 65 roku życia, które potrzebują wsparcia przy drobnych pracach. Seniorzy zainteresowani bezpłatną pomocą mogą zgłaszać się do GOPS-u w Słupcy. Zaglądamy jeszcze do gminy Zagórów. 4 października odbędzie się 5. edycja Trumczyńskiej Piątki. Bieg wystartuje o 13:00. Zapisy potrwają do 20 września.
3: Dokładnie minuta do godziny 12:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować.
4: Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej, ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. Newag wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową sześcioosiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3, powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu, wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, a po tej stronie podkręcamy tempo. No i dobrze, że jesteście, bo w tej godzinie wydarzy się coś super i to będzie związane z wyzwaniem.

Jak fajnie jest do tego wrócić, trochę powspominać i przypomnieć prawdziwą legendę. Avicii, Waiting for Love w Meloradiu i 12 minut po godzinie 12. No my tak podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem. I w zasadzie pewnie już wiecie, ale szukam osoby, która chciałaby trochę zaszaleć. Szukam osoby, która jest gotowa podjąć wyzwanie. No bo w zamian mam skity Meloradia. Kto gotowy? 321-321-777. Dzwońcie, no i za chwilę jedziemy z tematem. A to Silva Pumpa, On Tonight, 12 minut po 12.

0: Silva Bumpa on Tonight Melo Radio, 14 minut po 12, tak podkręcamy tempo. No i szukałem kogoś do wspólnego szaleństwa. Ha!
1: Podejmij wyzwanie, podejmij wyzwanie.
0: No i całe szczęście pojawiła się Marta, siemanko.
2: Cześć, cześć.
0: Słuchaj Marta, muszę cię zapytać, jak twój czwartek, jak się dzisiaj czujesz, co u ciebie dziewczyno?
2: No czuję się doskonale i jest nas tutaj kilka osób, także wezwanie będzie podjęte chyba doskonale.
0: No to rewelacja. Słuchaj, a tak cię zapytam z technicznego punktu widzenia, czy być może masz włączony odbiornik radiowy, na którym akurat słyszysz Meloradio?
2: Tak, tak, jest włączony.
0: Dobra, to przyciszamy i teraz możemy przejść dalej. Kochana, skoro masz taką fantastyczną ekipę, to tak, podejmij wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście to wyzwanie trzeba podjąć. Jeżeli wam się uda, no to wszystko jest okej, okay, mamy skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie brzmi, czy jesteś gotowa?
2: No, oczywista.
0: No, perfekto. Słuchaj, twoim zadaniem jest dokończenie historii i musisz improwizować. Ja będę mówił zdanie, a ty je dokończysz i zanim zaczniemy, to zrobimy taki mały test. Marcel to gość, który swoim autem jeździ w sposób...
2: szybki, szalony.
0: Dobra, dobra, mamy to. To teraz główny creme de la creme będzie opowieść. Proszę państwa, jedziemy. Jest czwartek, to dzień, który zbliża nas do weekendu, a wtedy wszyscy...
2: cieszymy się, bo jutro będzie piątek.
0: Najgorzej, kiedy zapomni się kupić tej jednej rzeczy w sklepie, a dokładnie mam na myśli...
2: cukier.
0: Cukier. Miałem kiedyś ziomka, wołali na niego Grzegorz. Miał dosyć dziwny...
2: styl bycia?
0: Ale mimo wszystko każdy go szanował, bo to przecież syn...
2: wspaniałego gościa.
0: Dlatego pamiętajcie, jeśli lubicie mieć wypasiony weekend, nie zapominajcie nigdy wziąć ze sobą...
2: pieniędzy.
0: Mamy to! Marta, gratuluję, skiety Meloradia są twoje, poradziłaś sobie perfekcyjnie, jak się czujesz?
2: Bardzo dobrze.
0: No to super, Ansko. To przy okazji, jakie plany na weekend? No już nie mogę nie zapytać, bo to ważne.
2: Szkoła,
0: no rozumiem. No to uczymy się, bo to podobno potęgi klucz. Jakoś tak to było.
1: Podejmij wyzwanie.
0: Ja akurat z potęg byłem słaby.

0: Szwedzki dom Mafia, czyli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Tak, podkręcamy tempo. No, ja tylko przypomnę, bo może ktoś zapomniał. Czwartek dzisiaj, no i jutro już piątek. Także macie powody do podwójnej radochy, bo weekend będzie na pewno mega fajowy. A w tej godzinie pojawi się Gibbs, pojawi się Lumix, pojawi się Sibul. No same dobroci dla was specjalnie.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamy XXI wiek. Technologie AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne

0: emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Stan i Gips w Meloradio, tak jak podkręcamy tempo. A mam nadzieję, że wasz stan jest ok, że czujecie się dobrze. A jeżeli się nie czujecie najlepiej, to może jest to kwestia potasu. Słuchajcie, tego możecie znaleźć naprawdę całkiem sporo w bananach, tak tylko chciałem powiedzieć. Ale tu czytam właśnie w internecie całkiem inteligentne rzeczy, że bataty mają tego jeszcze więcej i w zasadzie można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych kulinarnych specjałów. Ja na przykład osobiście polecam fryty z tego zrobić, bo są genialne. Już nie mówiąc o tym, że po prostu smakują wyśmienicie, to też bardzo szybko się robi. No mówię o tym dlatego, bo akurat sporo osób w ostatnim czasie się skarży na to, że coś ich boli, że nie mają siły, że bolą mięśnie. No, to nie tylko magnez, ale też trochę potasu. Lumix, Self-Aware, to już teraz.

0: Ward Away, Griffin w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No i za chwilę najnowsze newsy Meloradia, w których dowiemy się sporo o tym, co w kraju i na świecie. Zobaczymy też, co w pogodzie, także będziemy informować o tym, no bo wiecie, no warto wiedzieć, jak się ubrać. Idzie ciepło, czy może zimno? Obstawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: New Religion i Bibi Rexha. A te diwę, bo tak należy o Bibi mówić, zagramy dokładnie o 13:00, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
12: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Perfekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
24: Dużo to.
25: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. O reklamie.
26: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
27: Praca,
26: szkoła,
27: korki.
26: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
27: Od rana dużo pozytywnej energii.
26: Jeszcze fajniejszą muzę.
27: Świeże trendy prosto z sieci.
26: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
27: Od poniedziałku do piątku.
26: Już od 6:30.
27: Podkręcamy tempo.
26: Waldek Darłak.
27: Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: 9FM.
1: Dokładnie minuta do godziny 13:00. To są newsy Meloradia, które ma dla nas Ula Harciarek.
2: Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. Będą wspólne wykopki i oczywiście jedzenie kartofli, mówi Marcin Gaweł ze Skansenu.
3: Już nie wspomnę o słynnych pieczonkach, które będziemy tutaj piec bezpośrednio na żywym ogniu, na ognisku. O plackach z blachy, plackach ziemniaczanych, wszelkiego rodzaju kluska.
2: Dzień kartofla w niedzielę.
1: No siemanko, mamy dokładnie 13:00 na zegarach, a to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy, to na pewno już wiecie. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Do 14:00 zapraszam, Adi z tej strony.

Fastboy i Music Sounds w Melo Radio, czyli najnowsza propozycja od nich. A ci dwaj bracia właśnie przygotowali coś bardzo ładnego podczas ostatniego weekendu. Słuchajcie, polecam serdecznie ich koncerty. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to, że tak powiem, rodzeństwo zadba o genialne emocje na scenie, no bo tak, oprócz samej muzyki elektronicznej, no to panowie przecież lubują się w brzmieniach gitarowych, także to jest dosłownie przeżycie mega koncertowe. No i w wolnej chwili, jak tylko będziecie mieć okazję, to warto się z nimi złapać. Five More Hours, Deoro i Chris Brown, to już teraz.

Armin Van Buren i Everlasting, czyli najnowsza propozycja od tej legendy EDM-u. A State of Trance oczywiście w dobrym melo do posłuchania w ten weekend, także bądźcie czujni. A w tej godzinie z kolei jeszcze Liwka i Poza Tobą Nic, czyli będzie bardzo romantycznie, bardzo nostalgicznie i trochę emocji.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Brzucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Usher i More, a to w remiksie Red One Jimmy Joker, tak? Podkręcamy tempo. Wy dobrze wiecie o tym, że możecie zrobić dla siebie coś dobrego i to bardzo niskim kosztem, bo to my za to odpowiadamy, mając na myśli finanse. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie? No niektórzy już wygrali i się jarają.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, przyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No i wy też zróbcie to samo, wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, co zrobicie z tymi pieniędzmi, no i zgarniajcie, no bo co tu dużo mówić, nie ma co czekać, tylko trzeba to wydać. Do dzieła.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Niektórzy z was pewnie jeszcze pamiętają oryginał. No kiedyś to było, ale właśnie teraz też będzie, bo za chwilę Freak Fight, Iga i Mikołaj dosłownie za moment się z wami przywitają.
1: A już o 14 zagramy.
0: Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła. Pogważymy? No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Nie było trafień w przejście na granicy z Polską, prostuje nieprawdziwe informacje Straż Graniczna. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejściach kolejowo-drogowych. Tylko w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
7: W okresie tego roku było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym.
6: Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Nowy Spider-Man zarobił niezłą kasę, ponad 927 milionów dolarów. Tym samym finansowo zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy czwartek. Kochani słuchacze, robię imprezę halloweenową i mój szef jest oburzony, że go nie zaprosiłam. Kto zaprasza szefa na imprezę? Tylko lamusy.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle skandal, że napisałaś, że trzeba się przebrać, a kto się nie przebierze, zostanie na korytarzu.
1: Ale to znaczy, że możesz przyjść, tylko będziesz melanżował na korytarzu.
2: Aha, no tak, z sąsiadem najlepiej. Dobrze.
1: A propos sąsiadów, myślisz, że Lewandowscy mają fajnych sąsiadów?
2: A nie wiem, ponieważ no, wyprowadzili się już z hotelu. Ale gdzie mieszkają? Poszukamy na mapie.
1: Dobrze, i o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: Freak

0: i stała się jasność przy tym kawałku. Hold you, basto, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz zapraszamy Was z Mikołajem na wycieczkę do Chicago.
1: Tak jest, bo jasne jest już to, że Robert Lewandowski razem ze swoją rodziną wyprowadzili się w końcu z hotelu.
0: Ale jesteś się pewny, że Anka Lewandowska również mieszka z Robertem.
1: Znaczy ona akurat poleciała do Barcelony, no ale właśnie. Robert z dziećmi podobno bardzo zadowolony. Powiedział, że w nowym miejscu czujemy się dobrze, jak u siebie.
0: Pięknie
1: w końcu tam
0: powiedziane.
1: Tyle Polaków jest, że w sumie może się czuć jak u siebie. Mi się wydaje, że on mieszka chyba w tym domu z Kevina samego w domu.
0: Bo?
1: No bo miał tam być oprowadzany i bardzo mu się podobało podobno.
0: Milion ma pieniędzy, ale moim zdaniem Anka i tak została w Barcelonie z Alvaro.
1: Anka sama w Barcelonie, no. Aha. Niebezpieczny film.
0: Ja obejrzę. Whatever turns you on, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Łobuz kocha najbardziej i my to udowodnimy już teraz.
1: I był taki łobuz, który ukrywał się 3 lata prawie na terenie Holandii. Był poszukiwany 2 listami gończymi za różne kradzieże. No ale właśnie dla miłości postanowił powrócić do Polski i tutaj swoją narzeczoną wziąć za żonę przy wszystkich znajomych i przy rodzinie oczywiście. Więc przyjechał, zrobił wesele na 160 osób.
0: Strasznie duże wesele, jak
1: wynajął
0: na kogoś
1: w ogóle firmę ochroniarską właśnie specjalnie po to, żeby tam się, wiesz, nikt taki przypadkowy nie trafił, żeby go nikt nie sprzedał na policję. Ale niestety, dzień przed tym weselem postanowił pojechać, spotkać się ze swoim kuzynem i no i go wtedy tam dorwała policja, bo na rowerze jechał akurat.
0: Sounds familiar.
2: Nico, it's Roman. Let's go bowling.
3: Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour.
1: No i busted.

0: My Place we Freak Fajcie. A może byśmy tak zaprosili Michała Wiśniewskiego na jakąś naszą wspólną imprezę, żeby zaśpiewał?
1: To teraz mówisz, wczoraj go tu widziałem przecież.
0: No i czemu nie podbiłeś?
1: No bo nie wiedziałem, że chcesz go zaprosić na imprezę. Jakbym wiedział, to bym podszedł i powiedział: siemanko, może byś zagrał na imprezie u Iggy.
0: A masz 70 albo 95 tysięcy złotych?
1: A, nie mam.
0: No właśnie, bo tyle Wiśniewski bierze za koncerty.
1: No to widzisz, co za różnica, czy zapytałem, czy nie. I tak by nie przyszedł.
0: Ale może wy chcecie go mieć na swojej imprezie?
1: Szybka kasa się kłania, meloradio.pl.
0: Nie wiem razy ile, ale...
1: Razy dużo.

0: Dawaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: okazjami. Od środy do piątku mleko łowickie premium 3,2% UHT 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Pizza Giuseppe od 335 do 425 gramów. Jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Kisses. Wszystkie buziaczki są specjalnie dla was, drodzy słuchacze. Kochamy was. A tymczasem czas na aferę.
1: Kiedyś mam wrażenie, że były afery takie, wiesz, afera Rywina, nie takie rzeczy. A teraz mamy aferę obcasową, słuchajcie.
0: Wow, brzmi groźnie.
1: Tak, szefowa Ministerstwa Kultury ma właśnie taką aferę, ponieważ była wizytacja teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i tam pojawili się na dachu.
0: Aha.
1: I nie dość, że byli na placu budowy bez jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej,
0: no
1: to jeszcze pani szefowa chodziła po dachu na obcasach.
0: Ajajajajaj.
1: Ja pracowałem kiedyś na budowie i powiem tak, to jeszcze jest nic, bo może była na obcasach na tym dachu, ale przynajmniej trzeźwa.
0: Karnawał, niezły karnawał w tym Meloradiu. Gips, Girls Just Wanna Have Fun, Shaggy Eve, to gramy za chwilę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Say Something, to jest dobre. Sprawdziłam, co słychać u Becky Hill i Sony Fodery.
1: I nic.
0: Nic, ale to dobrze.
1: To stabilnie, nie?
0: No właśnie. A Mikołaj, wyobraź sobie, że ja i ty, dom, wieczór,
2: Oho, boję się.
0: Wyciągam książkę.
2: Aha.
1: Jaką książkę?
0: Jaką
1: Jeżeli
0: tylko
1: to jest 50 twarzy Greya, to ja się wyprowadzam.
2: I 10 godzin
0: na przykład.
2: Będzie o tym w newsach.
1: No robi to wrażenie. No chyba, że to 50 twarzy Greya, to wtedy nie.
0: Nie wiem, czy to ma tyle stron w ogóle.
1: Ale możesz wolno czytać.
3: A już o 15 zagramy
1: Alabama 10, Moonlight i Fordo. Albo dwa razy przeczytać możesz też, nie?
0: Chciałbyś? To twoja fantazja?
1: Nie.
0: Zanotowane, a ten numer punktualnie o 15.

0: στις Μελωράδιο. Η βίντεο. Να το τίλκο χτες.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: Dwie stówy w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Godzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek, on the mic. Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, m.in. podkarpackim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw, na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. Irlandia znów zbojkotuje Eurowizję, powodem udział Izraela. Wcześniej z udziału wycofała się Holandia. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Zaprasza kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
13: Czasami trudno jest wytrzymać 10 godzin słuchając wiersza. Więc to jest dla wytrwałych impreza. Jest to maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
12: Port poetycki będzie 26 września w Chorzowskiej Sztygarce.
14: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu, a może my, Mikołaj, powinniśmy pójść na korepetycje z czytania?
15: No ja nie wiem, czy dałbym 10 godzin radę czytać poezję.
14: Ja ci powiem, nie dałbyś.
15: Zależy jaką.

0: jasno. Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. 1500 zł miesięcznie za korepetycję to chyba jest przeginka. To korepetycje może... z matmy i Anglika.
1: A, to może powtórzymy angielski. Zobaczymy, czy trzeba
0: nie
1: wydawać
0: chcę
1: na to wykształcenie.
0: Nie, proszę.
1: Odmień być.
0: Nie umiem.
1: Odmień. I. M.
0: M.
1: Słuchaj, no to jest jednak całkiem spory wydatek, nie? 1500 w skali miesiąca.
0: Daj spokój.
1: I no patrząc na to, że te wyniki wcale nie są jakieś dobre, no czy każdy musi mieć maturę?
0: Nie.
1: Ktoś musi pracować, nie?
0: Gdzie?
1: Fizycznie.

0: jak ja dawno tego nie słyszałam. Tell me who w Meloradiu. Istnieją takie programy w telewizji, które powodują, że ludziom odechciewa się żyć albo wątpią ogólnie w ludzkość.
1: Czy pijesz do mojego maratonu Hotel Paradise, przy którym miałem ochotę krzyczeć i wyć?
0: To nie ten program, Myszko, ty przy innym miałeś ochotę wyć i płakać.
1: A nie, masz rację, faktycznie.
0: Miłość jest ślepa, chociaż ja uważam akurat, że to jest dobry program. Tak czy inaczej, teraz porozmawiamy właśnie o wyspie miłości.
1: No i co tam na tej wyspie słychać? Zresztą wyspa miłości to teraz brzmi niezbyt dobrze, no ale już pomijam to.
0: tak się o tym mówi. W każdym razie... Często tam są panowie, którzy mają duże ego i chciałabym ci zaprezentować takiego samca alfa. To jest cytat.
2: Że jestem przystojny, jestem zajebiście atrakcyjnym człowiekiem, facetem i mam w sobie takie coś, czego nie mają wszyscy. Więc jakby przeważnie koleżanki, które jakby są moimi koleżankami, zawsze są takie, że to nie są koleżanki.
0: Czy ty coś zrozumiałeś?
1: Każdemu babcia tak mówiła, a on uwierzył.
0: All the time, John Sammy.

0: Jeżeli komuś brakuje słońca, to właśnie tak brzmi w sumie słońce. Paraiso w Meloradiu.
1: A nawet wyszło tak na chwilę.
0: Tutaj w Warszawie. Chwilą, mam nadzieję, że w całej Polsce wyszło teraz to słońce. Natomiast my wszyscy teraz cofniemy się do czasów szkolnych.
1: I będziemy...
2: Cichutko.
1: Będziemy...
2: Po przypału.
0: Ale już teraz.
2: Bo ta wiara przyjdzie.
0: Okej.
3: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Parówki wyśmienite. 19,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Bocian! Patrz! Bocian!
18: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
19: Odlatujemy! Odlot!
18: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Ależ nie ma za co. Trips, ja podziękuję, jak nam odpiszesz na DM-o na Instagramie. Ilan Berry w Meloradiu. Tymczasem przenosimy się do szkoły, bo mają powstać pokoje ciszy.
1: Podobno nawet już w wielu szkołach są i to nie jest jakiś taki eksperyment, tylko mają być tam na stałe. No chodzi o to, żeby dzieci mogły sobie odpocząć trochę od przebodźcowania.
0: Mam pytanie, czy to na pewno jest dla dzieci, czy jednak dla nauczycieli, bo dzieci krzyczą?
1: Nie, no nauczyciele to mają pokój nauczycielski, w którym nikt nie wie, co oni robią, a nigdy tam nie byłem.
0: Ja też nie.
1: Nie mają wstępu. Oni coś tam knują na 100%.
0: Ale co?
1: No właśnie.

0: Mikołaj, tak. Jak wspominasz swój pierwszy raz?
1: Dobrze, a co?
0: No to się cieszę, bo w ogóle będzie o pierwszych razach w newsach, wiesz?
1: Ale tak. O moim?
0: Mam nadzieję, że nie.
2: Nie.
1: To nie było takie wiekopomne wydarzenie,
2: w newsach. W newsach będzie pierwszy dzień, tak. Pierwszy raz.
0: Ach, te pierwsze razy.
3: A już o 16 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16, nie pierwszy raz.
1: Bo jak to nie? A no
0: tak ogólnie.
1: Tak, no dobrze, racja.
3: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
11: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: słupcy.
1: Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę w Orchowie odbędzie się rajd rowerowy śladami Myślickiego. Uczestnicy pokonają 10 kilometrów. Organizatorzy zachęcają do wspólnego odkrywania okolicy. Po rajdzie będzie ognisko. Start o 16 z przeddomu kultury i strażaka w Orchowie. A w przyszłym tygodniu miłośnicy dobrych kryminałów będą mieli okazję spotkać się z jednym z najpopularniejszych polskich autorów, Robertem Małeckim. O szczegółach mówi dyrektorka Słupeckiej Biblioteki Anna Karpińska.
2: Zachęcamy do odbioru bezpłatnych wejściówek w naszej bibliotece.
1: Początek spotkania 24 września o 17. Zaglądamy jeszcze do gminy Zagórów. 4 października odbędzie się 5. edycja Trąbczyńskiej Piątki. Bieg wystartuje o 13. Zapisy potrwają do 20 września.
3: Minuta do 16, czas na newsy Malo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
6: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
5: Za to można trafić do więzienia. Rodzice w Danii mają dosyć dzienników. Wiadomości byłyby jak dawniej zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi tam są jednak droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
3: Ach, te pierwsze razy.
4: Ja nie dam rady.
3: Może spróbuj.
4: Nie. Ja się dobrze znam.
3: A wspólnymi siłami?
4: Co, że wspólnie nie będziemy patrzeć?
3: Nie, wspólnie weźmy gryza w takim razie w tej godzinie.

0: 12 po 16. Ja jestem w mojej countryside era, dlatego przeglądam.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: No taki żart, influencerki są w countryside era, czyli kupują warzywa na targu, chodzą w kaloszach i takie tam.
1: Dobrze, mów dalej.
0: I teraz mi się wyświetlają TikToki ze wsi. Aha. I posłuchajmy dramatu, który spotkał pewnego rolnika.
2: Nie wierzę, że to nagrywam, ale ktoś mi ukradł gnój z pola. Gnój z pola. Gnój z pola ktoś mi ukradł. Niech ci te widły gniją od tego mocznika, z tego kurzaka. I niech ci wypali te wszystkie warzywa, żebyś się nauczył, że się nie kradnie.
0: Już.
1: No gnój jakiś.
0: No gnój, no po prostu gnój.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my bierzemy gryza, wy zgadujecie, co takiego gryziemy. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, ugryź pierwszy.
1: Dobrze, proszę się bardzo dobrze wsłuchać, bo nie wiem, jak dobrze będzie to słychać.
2: O! Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co takiego gryzie Mikołaj, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki od was. No weź jeszcze ugryź.
2: No mogę, bo mam usta pełne.
0: No to ja. Z pełną buzią nie można mówić, więc puszczę
2: dżingiel. Właśnie to jest problem, prawda?

0: Swedish House Mafia, Alikili. Happiness is so sad we Freak Fajcie. Bawimy się w Daj Gryza, czyli myjemy, wy zgadujecie. Taki trochę nam się zrobił ASMR, posłuchajcie. Jeszcze raz. Pogryźliśmy dzisiaj.
1: Nieźle chrupie, faktycznie. Dlatego się nie dziwię, że ktoś zaproponował marchewkę. Podobny dźwięk, ale nie, to nie to, to nie to. Było też ciastko, były faworki, była brzoskwinia.
0: Ale to nie to. Magda wie, co to takiego.
2: Może być chleb waza albo te suchary takie chlebowe.
1: Sucharki, ding, ding, ding, nasze ulubione.
0: Brawo! Daj gryza!
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej. 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
13: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

ten kawałek do reklamy.

0: Rano, Eric Prydz w Meloradiu. A czy kojarzymy taki girls band jak Pussycat Dolls?
1: Ale teraz throwback tutaj wszedł.
0: Aha, Nicole Scherzinger występowała w Polandzie i uznała, że ma wielką ochotę na pierogi. Kogo odwiedziła? Masz dwa strzały.
1: Magdę Gessler.
0: Brawo, brawo.
1: Brawo. Ale jak to tak do Magdy? To co ta Nicole? Książula nie ogląda? No nie wie, że tam się nie chodzi?
0: Znaczy, poczekaj, no.
1: No zależy gdzie, nie? Zależy gdzie.
0: Ale tutaj chyba faktycznie się nie chodzi.
1: No trudno, no musi sobie... To wyślimy jej linka po prostu.
0: Do Książula?
1: No, niech sobie tam poobczaja, gdzie warto.

0: Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Ja nie wiedziałam, że piłkarze potrafią czytać.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, Mikołaj popatrzył.
2: No tak,
1: to ja już nie komentuję. W newsach będzie o pewnym piłkarzu, który dostał nagrodę od bibliotekarzy.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Talk to you, another. Wiesz, uśmiecham się, bo no, przyszło mi do głowy paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć z tym problem.
0: Widzisz, a ten numer punktualnie o 17:00.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: swoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. A od środy do czwartku soczyste polędwiczki z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i teras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy. By wspierać twoje stawy, stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Po reklamie. Co jest grane w słupcy? Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę odbędzie się wielki finał Powickiej Ligi Biegowej. Uczestnicy zmierzą się z 3,5-kilometrową trasą. W programie są też biegi dla dzieci i młodzieży. Początek w sobotę o 14.30 w Powidzu. A w weekend wybierzcie się do Sokolni. W Słupeckim kinie zostanie wyświetlona hiszpańska animowana komedia Teddy i magiczna lampa. Przygoda zaprowadzi bohaterów od mitycznego zaginionego miasta w Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu. Seans od piątku do przyszłego wtorku w kinie Sokolnia. Na koniec sport. Trwają zapisy do Słupca Volley League. Amatorska liga prowadzona będzie w dwóch kategoriach, damskiej i męskiej. Drużyny mogą zgłaszać się do 30 września. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Urzędu Gminy Słupca.
19: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
20: Ula Harciarek on the mic. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej. Oznaczałaby całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu Przewoźnika.
21: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
20: Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland, doceniony przez norweskich bibliotekarzy, dostał nagrodę, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece.
22: No wow.
19: Czyli jej nie przeczytał.
22: Po prostu podarował. A w tej godzinie przyda się umiejętność czytania i pisania, bo mamy do Was pytanie.
19: Zapraszamy już teraz na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
22: Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu, Talk to You, tak wchodzimy w godzinę 17.

0: In My Mind w Melo Radio. Jak codziennie o tej godzinie my wam zadajemy pytanie i czekamy na wasze cudowne odpowiedzi, których udzielacie na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. A dzisiejsze pytanie brzmi:
1: co mówimy u lekarza na literę B? B jak Barbara.
0: Bardzo potrzebuję zwolnienia lekarskiego.
1: To często możemy powiedzieć u lekarza. Możemy powiedzieć: bierz pan tę kopertę, no bierz.
0: Ej, Mikołaj, nie zdradzaj naszych taktyk.
1: Ja chcę być przed wszystkimi innymi w kolejce.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Czekamy na wiadomości od was.

0: Bob Sinclair, Rock This Party. Dziękujemy naszemu szefowi muzycznemu, że wstawił ten numer. Ja go bardzo lubię.
1: I dziękujemy też Bobu Sinclairu.
0: Dzięki. Tymczasem sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki, ale nie poddajemy się. Dalej wysyłajcie na WhatsAppie Meloradio odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak jest. To zaczynamy od głosówki czy od tekstówek? Proszę zadecydować, pani doktor.
0: Aha, no to może Wojtuś, czyli głosówka.
2: Można też powiedzieć, w sumie nie powiedzieć, tylko zapytać. Będzie bolało?
0: Zawsze boli.
1: Ja tak u dentysty zawsze pytam. I on zawsze mówi, że nie. I zawsze boli.
0: Dlatego nie ufajcie lekarzom.
1: Krzysztof napisał takie pytanie, które chyba każdy Polak zadał kiedyś lekarzowi. Będę mógł pić?
0: Soczek? Zawsze same witaminy.
1: Wiesz, bo na przykład migdałki mogą wyciąć. Albo dentysta właśnie może robić znieczulenie. Oczywiście, że tak. Wiktoria napisała, badamy się, biedni wychodzimy.
0: To jest prawda. Ale są też kolejki do lekarzy na 100 lat.
1: Ola napisała też, bardzo proszę, tylko nie w szczepionkę. To też tak można w szkole powiedzieć.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. Wolelibyśmy głosówki, nie będziemy kłamać. WhatsApp Meloradia, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Co mówimy u lekarza na literkę B?

0: Cieszymy się, że was tak porwał nasz dzisiejszy temat. Co mówimy u lekarza na literę B? Może Janusz najpierw.
1: Janusz napisał, brałbym te leki, co pani przepisała.
0: Janusz, jakie ty musisz mieć branie, naprawdę.
1: Jest też Kuba, który napisał, badania w tym roku na NFZ jeszcze możliwe? Nie. I na przyszły rok też nie.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w melon.

18. Pychu, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Bocian! Patrz! Bocian!
19: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
20: Odlatujemy! Odlot!
19: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Autopromocja.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Sprawdzamy, sprawdzamy. Co mówimy u lekarza na literę B? Dzisiaj przyszło tyle głosówek, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że taka wizyta u lekarza to jest właśnie rzecz, która nas wszystkich łączy.
0: To prawda. To sprawdzamy, Katarzyna.
2: Najczęściej u lekarza mówimy, boli mnie brzuch.
0: To jest w ogóle paluszek i brzuszek?
1: Nie. To tak, nie paluszek i główka.
0: A, blisko.
1: Czy tam, a może też być brzuszek i główka, to szkolna wymówka, nie?
0: A według Rafała, co mówimy na literkę B?
3: Na literę B u lekarza mówi się, Boże!
1: Jak drogo! A nie, to ja tak sobie myślę, chciałem dokończyć.
0: Grzesiu?
4: Będzie L4?
1: No chyba po to najczęściej przychodzimy to jednak, nie oszukujmy skandal. Się.
0: Paweł.
5: U lekarza 3B. Bardzo będzie bolało.
1: Zwłaszcza w portfel.
0: Iza.
6: Cześć, to Iza. Na literę B, co mówimy u lekarza? Boli brzuch bobasa.
0: Ojojojoj. A jeszcze Agę mamy.
7: Boli.
0: Ojej. I mnie aż boli wewnętrznie, jak słyszę.
1: To tak na sorze trochę bardziej chyba.
0: Dlaczego?
1: No bo jak boli, to trzeba szybko działać. A to nie na sorze, w takim razie, przepraszam. Tam się czeka.
0: I to ile?

0: Music Sounds, Fast Boy, Oluś tu też jest.
1: Jestem i też wydaję dźwięki. Lepsze niż wczoraj, bo już mam mniejszy katar.
0: A wydaj dźwięk. O.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Daj mi Sad Girls. Bibi Rexa. A ja Bibi Rexa wąchałem. Ma ładne perfumy. Bo była na Tomorrowland, tak? Dała mi buziaka. Ja sobie to zapiszę do końca życia już w pamięci. Tak. Daj buzi.

0: Kierowca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
17: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie Kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
5: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
9: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
19: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Akcja. Słuchaj na 102,9 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym w Polskę, powiedział w Sejmie premier i zaznaczył, że chodzi o najbliższe miesiące. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają, a awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do Katowic Spotka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy, mówi organizator Łukasz Piechaczek.
3: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek.
2: Będą też premiery gier.

0: idę w melo.
1: No trochę jakbyśmy już mieli ten weekend, ale nie do końca, co nie? Choć lepszy czwartkowy niż na przykład poniedziałkowy wieczór. Razem podkręcamy tempo do weekendu, no i idziemy w melo. Dużo się tego wieczora wydarzy, więc fajnie, że jesteśmy razem. A muzycznie też petarda.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Another Day in Paradise, Remedy, Manuel, to za moment. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. Weekend się zbliża, a co w trakcie niego warto obejrzeć? O tym za chwilę pogadamy z naszą Ulą Harciarek.

0: Symbol of Mela. The Magic Symphony. No to zmieniamy lekko klimat. A jak to robimy, to oznacza to jedno. Ula Harciarek jest w studiu i będziemy sobie gadać o tym, co warto obejrzeć w weekend. Ula.
1: No właśnie, czy warto, to sprawdzimy.
0: Okej, okay, no bo no dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy do tematu.
1: Tak, trochę inaczej. Sprawdzimy, które seriale zdobyły najwięcej nagród Emmy. To bardzo świeża sprawa. No i sprawdzimy, czy warto oglądać. Zwycięzcą okazała się Wdowia Zatoka. To opowieść o nawiedzonej wyspie. No i zgarnęła 14 statuetek, w tym za najlepszą produkcję komediową. No i ja przyznam, że nie jestem przekonana, bo mnie ten serial ani nie rozbawił, ani nie przestraszył.
0: A może to ma być właśnie taki serial, wiesz, który ma mieć miliard emocji i ty nie możesz się zdecydować?
1: No nie wiem, jakoś tak byłam zdecydowana, że trochę się nudziłam.
0: Okay, ale jest taki serial, który dostał aż 7 statuetek.
1: Tak, i to jest The Pitt. To opowieść o pracy pogotowia i nasz szef Krystian.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo ten serial polecał.
0: I to zupełnym przypadkiem, dlatego o nim mówimy.
1: Zupełnie. Ja nie oglądałam, ale chyba się przekonam.
0: No, możemy sprawdzić, czy nasz szef ma dobry gust. No, tak. To może coś kinowego teraz?
1: Dobra, to coś w kinie. Na przykład film Resident Evil, który
0: jutro tu pozdrawiamy naszego Adriana, bo on jest fanem.
1: No właśnie, kto zna gry, ten wie. I z tego, co wiem, Adrian i Mikołaj polecają ten film.
0: Bardzo
1: mocno. I chyba Iga też? No.
0: Macie polecajkę od trójki, jak się nie sprawdzi, to wiecie, do kogo uderzać.

Your The Way w Melo. To nowość na naszej playliście Gryfini Przyjaciele, 29 minut po 18. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Na meloradio.pl następne notowanie już jutro po 18. No i będę miał gościa. Tym bardziej warto, żebyście byli, bo ogłosimy coś, oj, naprawdę mocnego.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da!
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Po reklamie.

Acapulco. To Jason Derulo w Melo Radio. Sprawdziłem, w Acapulco teraz są 32 stopnie. Już ich nie lubię. Za to na Wyspach Brytyjskich stopni 19. Lepiej. No a tam, konkretniej w Londynie, zagra dziś Lech Poznań. To w ramach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wczoraj została pokonana przez grecki Olympiakos w tych samych rozgrywkach. Dziś, no chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie. No ale w końcu Poznań, miasto doznań. No miejmy nadzieję, że tylko te pozytywne będą tego wieczora. Start tego meczu o 21:00. A teraz nowość na playliście Meloradia. Duke Dumont i Ain't No Game.

0: wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: Ja też lato mam cały czas w głowie. Tak samo jak takie letnie numery jak ten JJ Steel, I Got Summer On My Mind. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Mela Radia, 19 już za moment wybije. A to oznacza, że mamy dla was jeszcze dużo więcej takiego letniego grania. W końcu lato jeszcze w kalendarzach jest, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Webauza i Magnetic. A to zdecydowanie jeden z hitów tegorocznej wiosny i tegorocznego lata. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
7: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach, w którą wchodzimy naprawdę mocno. Heaven is a place on earth. Za moment, czyli W&W, a na początek coś dla tych, którym no ten czwartek może nie wyszedł. Spokojnie, jest już wieczór, nie ma się co denerwować. Webauza i Magnetic, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alok i Jennifer Lopez. U nich wszystko dobrze, u was mam nadzieję, że też. Everything's fine. Tak podkręcamy tempo. 19:09 aktualnie na zegarach. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę komuś coś zawibruje. Telefon w sensie. Wait.

0: ci oddać.
1: Też bym nie umiał. Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Tak podkręcamy tempo, 17 minut po 19.
2: Szybka kasa od Meloradia.
1: No i teraz bardzo ważna będzie literka P, P jak pieniądze, P jak Paulina, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo dzwonimy do niej, no i czekamy maksymalnie 5 sygnałów na to, żeby odebrała. A to się chyba wydarzyło.
3: Halo?
1: Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
3: A, cześć.
1: No cześć Paulina, humoryk chyba dopisuje, co? Z tego co słyszę.
3: No oczywiście, jak zadzwoniliście, to pewnie.
1: Słuchaj, cieszę się, nie wszyscy tak reagują na to, jak ja dzwonię, więc cieszę się, że ty jesteś z tych, które się cieszą. Słuchaj Paula, 200, gdyby trafiły na twoje konto, to powiedz, na co by się wydała.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
1: Okej.
3: Okay. Żebyś się ucieszył.
1: Czyli to nie wasz pierwszy raz by był?
3: Nie.
1: Okej, okay. A kto wygrał poprzednim razem?
3: No niestety mąż. I bardzo bym chciała się zrewanżować.
1: A czyli ty masz w planie teraz wygrać?
3: No oczywiście.
1: A ty się nie boisz, że jego męskie ego to trochę podrapie, jak w go-kartach ty wygrasz?
3: Ja myślę, że mu to nie zaszkodzi.
1: Paula, słuchaj, jak tak będziesz wchodziła w zakręt, to jaki dźwięk wtedy będzie? To, udaj mi proszę ten dźwięk, jak będziesz wchodziła w zakręt. Petarda, słuchaj, ja jako człowiek od zakrętów wprawiony, ja jestem wiecznie w zakręcie życiowym, finansowym, ja ci to zaliczam. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Say Something. To zupełna nowość na playliście Meloradia. Sony Fodera i Becky Hill, oni za nami, a już jutro piątek, piąteczek, piątunio. No i całą masę nowości będziemy grać wam na antenie Meloradia, no bo oczywiście najlepszy drop nowych hitów macie u nas. 28 minut po 19, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze, gdzie można dostać pieniądze za czytanie książek.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja.
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot.
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Odśwież

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

Cynical. To The Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tam można dostać hajs za czytanie książek. To w Singapurze. No słuchajcie, podobno władze wprowadzają program, który polega na tym, że nawet za 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które potem można wymienić na taką prawdziwą gotówkę. No a to ma pomóc z nadmiernym używaniem social mediów właśnie w Singapurze. No i spowodować, że telefon wymienimy właśnie na papierową książkę. No i fajnie. Szkoda tylko, że na przykład u nas nie wpadli na ten pomysł w czasach, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No może wtedy byśmy wszyscy przeczytali lektury. Z większym zaangażowaniem. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Jedno z naszych nowości na Playce.

0: Klasyk. Gramy wami jeszcze przed 20. Ona za moment wybije i będzie dużo więcej takich fajnych sztosów.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Będzie Fate. Ten numer punktualnie o 20 wbija na antenę Meloradia. Kiedy inni będą gadać?

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
8: Półtorej minuty nam jeszcze do 20 zostało, ale to nieważne, my już gramy, bo tak fajnie macie z Meloradiem. Nawet na pełną nie musicie czekać, a my już lecimy z muzyką. A zaczynamy tę godzinę od naprawdę bardzo, bardzo mocnych duetów. Kygo i Max Magnone, oni za moment będą Rudimental i LR, a na sam początek Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No i my też jesteśmy super duetem, ja i wy w sensie. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: To jest Meloradio Słupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

jeszcze więcej. To Fuka i Liwka w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, no i tak też chyba non-stop mówią nasze psiaki. Drapanie? Chcę więcej. Jedzenie? Chcę więcej. Przysmaki? No chcę więcej, no. I tak więcej też leci z naszego portfela. A na co na nasze psy wydajemy najwięcej pieniędzy? Słuchajcie, sprawdziłem to, powstały takie badania. W top 5 są tak. Kosmetyki, akcesoria na spacer, zabawki, przysmaki, no i karma, jedzonko. No i tak hajs leci, no ale umówmy się, wystarczy, że nasz piesek raz się obok położy, uśmiechnie, ogonkiem zamerda i to wszystko jakoś magicznie się zwraca, co nie? Ale klasyk, Global DJs i The Sound of San Francisco, taki numer wam serwuje.

0: wręczyli Indiana. Free It From Desire w Melo, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie czekamy na piątek, my przez cały tydzień szukamy dla was fantastycznych nowości. No macie czasem tak, że chcielibyście się przenieść do czasów przedszkola, szkoły. No wiecie, wtedy kiedy nic się nie musiało, a największym problemem to był na przykład, nie wiem, no sprawdzian z matmy. Jak się dostało z niego jedynkę, to był szlaban, no i tym się przejmowaliśmy. No to ja trochę was do tych czasów przeniosę, bo będziemy uczyć się samogłosek. A-E-I-O-U. Tak się nazywa nowość, za którą stoi Oliver Heldens, no i jego przyjaciele. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocno wciągająca. Nie wierzycie? Przekonajcie się, nówka sztuka od Olivera Heldensa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Radio Słupca.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

Plastic is Fantastic. Ulubiony numer tych, którzy oddają butelki kaucyjne. To Aqua i Tiesto. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 21. Za chwilę zupełna nowość od Topika. Będzie Lucky Ones. Fajnie, że ten wieczór spędzamy razem. Pychu z tej strony. Siemano. Wpadł w ręce policji przez własne wesele. Jeden z naszych rodaków, jak czytam, był poszukiwany dwoma listami gończymi. Chował się w Holandii przez prawie 3 lata, no ale wypadł mu termin własnego ślubu. No i stwierdził, że co jak co, ale akurat na to warto wrócić. Nawet wynajął dla siebie firmę ochroniarską, żeby on sam czuł się bezpieczniej. No ale chwilę przed ceremonią spotkał się ze swoim kuzynem. Umówił się po to, żeby panowie wznieśli sobie toast. No i tak wznieśli, że wpadł w ręce policjantów. Bo jak tylko ich po drodze zauważył, to zaczął przed nimi uciekać. No ale co jak co, chciał mieć coś na ręku? To ma. Może nie pierścionek, ale kajdanki. Może też ze srebra.

0: No i po co ten piach tak sypać?
1: Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć.
0: No ale ja też bez zaskoczenia zagram wam bardzo fajnie po 21. Sorry, Natalia.
2: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ale czasem takie przewidywalne rzeczy są dobrze, bo dobre, no bo wiecie, że Melo Radio zawsze zagra wam najlepiej. Ten numer już punktualnie o 21, czyli za moment.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicità, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Idę w Melo.
14: 21 już wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce, a w tej godzinie zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy, no a za to wchodzenie do głowy będę miał dla was coś, co wejdzie na wasze nogi, czyli skiety Meloradia, ale wcześniej gramy i Layox Breaking Dishes to na sam początek. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Marlon Hofstadt i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a już za moment zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś mam w głowie wydarzenie. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć tak w zasadzie to nie musi. Jest ono robione z konkretnej okazji. I zdarza się ono dosyć rzadko. 321-321-777. Za chwilę ten numer wam się przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A już teraz Armin Schulz i Francesco Yates. To Sugar w Melo Radio. Trochę słodyczy nam nie zaszkodzi, nie?

0: To jest niedowiary, że ten chłop ma 21 lat. Zaledwie. Już nam ugotował Rumors. Tym razem ma dla nas numer Heaven. I też świetnie on siada. Thomas Gray w Meloradiu, 21:16. A ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli?
0: No nie zapomniałem o naszej ulubionej wieczornej zabawie. O czym myśli Pychu? Zasady proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Jeszcze raz powtórzę numer 321-321-777. Już możecie próbować się dodzwonić do mnie prosto na antenę. Robicie to zazwyczaj totalnie za friskie. Te meloradia są do zgarnięcia. A słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć nie musi tak czysto teoretycznie. No i jest ono zrobione z konkretnej okazji. I zdarza się to wydarzenie dość rzadko. No nie jest tak, że co chwilę takie wydarzenie wyprawiamy. 321-321-777 to jest ten numer, żebyście dzwonili, no i próbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No i widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, jest to Marcin.
0: No cześć Marcin, to o czym myśli Pychu?
2: Impreza urodzinowa?
0: Nie, ale dobry strzał. No, chociaż są też tacy, którzy uważają, że urodziny masz raz w roku, ale można je wyprawiać co weekend. No to czekam na dalsze wasze propozycje. Impreza urodzinowa to nie jest, ale jesteśmy w takim w miarę dobrym kierunku. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
3: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Karol.
0: No cześć, Karol, to o czym myśli Pychu?
3: Może ślub, wesele.
0: A, nie, nie o to chodzi. No i dobrze, że tak często się nie odbywa, no bo byśmy musieli nie wiadomo ile w koperty wkładać. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Mateusz.
0: No cześć, Mati. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: Parapetówka.
0: O, skubany! A ty lubisz sobie na taką parapetówkę pójść?
4: No, oczywiście, że tak.
0: A, najlepiej jak się wyprawię, to się jeszcze jakieś gadżety do domu dostanie. Słuchaj, stary, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. No i mam też nadzieję, że na parapetówkę, jak będziesz robił, to nas zaprosisz.
4: No, oczywiście, że tak, obowiązkowo. O czym myśli Pychu?

David Guetta i Sia to Beautiful People. 28 minut nam do 22 zostało, a w Lidze Europy trwa walka Lecha Poznanie z Crystal Palace. Choć ta walka jest naprawdę trudna, no bo mamy 31 minutę meczu, no i drużyna z Premier League już prowadzi 2-0. No miejmy nadzieję, że większym pogromem to się nie skończy, ale trzymamy też kciuki, że być może jakiś tam piłkarski cud się wydarzy i inne piłkarze kolejorza jeszcze ten wynik odwrócą, jeszcze coś zrobią, jakoś zaatakują, zaskoczą to Crystal Palace. No i będziemy mogli się cieszyć chociażby z jednego gola albo z remisu, to już by w ogóle było super. A teraz będziemy się cieszyć z nówki sztuki od Losta Frequencisa, no bo ten gość zaskakuje, no i z każdym kolejnym numerem prezentuje nam coś innego. Tym razem to kolejna jego nowa twarz, Lost Frequencies i Mary Froze, to Paraiso. No i trzymamy kciuki za Lecha Poznań.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Call My Name.
1: Taki klasyk od Cheryl w Melo. 16 minut, tyle zostało nam do 22. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście ze mną, no i że razem spędzamy ten wieczór, a już pod koniec miesiąca, 28 września, w poniedziałek, odbędzie się tegoroczna gala MTV VMA, no i ona, to umówmy się, zawsze budzi masę emocji, no i tym razem mocno gotuje się już na ponad tydzień przed, no bo okazuje się, że na tę galę po 23 latach, pierwszy raz od 2003 roku, wróci Madonna, no i wystąpi z materiałem ze swojej najnowszej płyty

Fashions 2, no i umówmy się, to musi być naprawdę mocne show. No zresztą ona to, jak nie mundial, to MTV, VMA, no byle gdzie to nie chodzi, umówmy się. Czekamy na to, a teraz gramy Fastboy i Music Sounds. To już teraz, a za chwilę, ale klasyczka wam przypomnę, będzie Blond i I Loved You.

jeszcze nowością ten numer. Jel Curry, Hanna Bolejne, to Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten kawałek i pamiętajcie, że możecie na niego głosować w naszej 30. Meloradia. Robicie to na meloradio.pl, a kolejna lista hitów już jutro po 18, więc mało tego czasu na głosowanie. Ale bądźcie na niej, bo będę miał mega gościa, który razem ze mną ogłosi też coś bardzo, bardzo mocnego. To już jutro po 18.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. O reklamie.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Gazet Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.